0: que te ama. Ora por su pocata o volo su.
1: Ahoj, tady je Paparoko z Magma Hotelu a zdravím posluchače Rádia Tloskov.

0: jesteś było, jako gdy syn.
1: Nachcy, nachcy, nachcy, nachcy.
0: A co plastycka operacja?
1: Nachcy, nachcy, nachcy, nachcy.
0: Nie chcesz trochę zwiać rwejce?
1: Nachcy, nachcy, nachcy, nachcy.